0: save us.
1: Kumalume lubu yukanda! Bidu unatera! Michakuba tuki ot! Tiwa ki ot lubu tinino no do waki mun babu bauli!
2: Ya niya gleta otwa! Mwenda otwa! Na tare siwe ya gale!
3: Mwenda! Biwa mwenda otwa!
2: Mwenda ya! Ya kere mwenda!
1: Million mia chelki wie ti mereni bim ma doi bibiru kalo ene nino kinino.